jangi ci rew mi ron pir na fekk baax mango jangi ci rew mi ron pir na fekk baax kon Dakar ak